0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdą się narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Wece znajdete na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rad, kiedy co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marco.

чекай, чекай, майс. Ходи додому, пора.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: Paczisna hodyna z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Dzień dobry, radiosłuchacze. Dobry den. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to nasze żyłe wysyłania na antenie radialnym FM, a kiedy tak, znaczy się czas wakacji się skończył i już jeden zasłuchaczył. Bars skoro i bars myło odezwał się tu do nas, do mnie, w związku z tym, że no, punkt 9.15, piszą dżingiel, pocisnej godziny i zaczynamy nasze żywe wysyłania. Dziękuję za żełania myłocho wysyłania, a ja żełam myłych wakacji, bo inaczej nam się tu radio ciam wakacje skończyły, ale inczy, jak raz zaczynając teper. To wszystko dobrego, myłocho, przyjemnego odpoczywania, a my robimy od samego rana, robimy żywe wysyłania już tradycyjnie wertają na naszą osinną ramiłku Korzo Sematryce, pacisna godzina 9.15 i zaraz po nowinach po 8 wieczór tre świty dnes witorok, to z wami będzie Severian Kosowski, ale daty i czysła to wszystko za poriadką idźmy, to o chwilku. Na razie tiszu się, że jem tu sobie w studiu, w bursi i może do was besidłaty. Zapraszam, przed pod aresztem i wsejem rada na hości.

No to Czesław, za poriadką idziemy. Witorok, już ją wspomniała, że dnes jest witorok, pierwszy dzień wersnia, tak tunelem my wartamy po wakacyjni pererwi, choć wakacje to jako takich, kto ma to ma, kto nie ma to nie ma, po periodzie wakacyjnym, o może tak, nelem to my wartamy do regularnego rozkładu i trybu. No dnes wszystkie dity, młodszy, starszy i najstarszy wartają w szkilne mury. To wszystko mułam nesuchaty, no bo stety per szkoli, ale velosyły, terplewosty i przyjemnego czasu. Samych ciekawych nowych riczy, żebyście się mogli dowiedzieć w szkoli. No to jest od 1 wersnia, tak? To 244 den już 2026 roku. Słońce stało dla Gorlic o 5:50. Jeszcze dość skoro, ale już czuty, że już się chowa dużo skorsze. Dla Gorlic to jest dokładnie 19:20 od jechodyni zajdę słońce. W najwyższym swoim jeszcze punkcie będzie 12:35, z Merkaty będzie się przed 8, no jeszcze przed 8, także jeszcze do tej 8, jeszcze ku z Łydniu. Za Łydnia można jeszcze wrócić ze spaceru do miu, jakbyście się wybrali tak po sami wieczorom. Kiedy idę o miesiąc, to jeszcze tam desy się plancze, 11:06 to zachód miesiąca, a zaś się nam wkaże, no tak się fajnie wymieniają ze sądzią 20:21 i po tej wakacyjnej pererwie to i moje kalendariowe sajty też się pozmieniali, muszę przywyknąć do nowego rozkładu. No nie mogę najte w której fazie jest miesiąc, ale tylko to była połnia, tak że to miesiąc chudije. Świty na 80% swojej jasności. Najbliższa połnia dopiero za 25 dni. Czy se już to se ciekawego bym wam mogła jeszcze powiedzieć? Może nie. Za to mam o pogodzie do powiedzenia. Może nawet nie jako se bardzo duże, ale wse sztosy. A ty już te wszystkie se kału dali, to se nalite jeszcze tej kały.

0: Ja by som bola vyplávala aj sama. Mňa na plavárni volali Bojka.
1: No ideme do pohody. Ideme do pohody, bo się dojdzie, że zaraz przed od horiaczkę. Na razie jeszcze nowe dno, tak że najpierw nie mamy się tam, żeby się dojdzie. Bo by się dojdzie, że dnes będzie dość duże chmar, będzie nawet i deszcz. Miściamy aż i buri, hołowni w północni i schidni czasy drżawy. W czas buri może wlaty do 15 mm. Maksymalna temperatura od 18 do 22 gradusów Celsjusza. Teplisze w nas na południe nawet do 25 gradusów. Ja mam wrażenie, że przed 8 rano to już było 30, a przynajmniej tak było taka odczuwalna temperatura. Jakoś tak wilgitni i duszno, parno. No, nie zapowiadać się na burię, ale wyglądało jakby to mała byty buria. Może ona się tam desy jeszcze kołotyt tu nas na południe. Dajcie znaty. Bardzo bym była wam wdzięczna, żebym mogła i resztu słuchaczy poinformować, żebyśmy mieli to te najświeższe informacje i najbardziej aktualne. natalia@lem.fm. Tak się możecie ze mną komunikować. Ty już przez rozmaite komunikatory, jem na messengeri, jem na to nie znajdę to Natalia Małecka Nowak prosto. Jem na Viberi, to nie znam jak tam można się najty. Można mnie też najty przez WhatsApp, to jest plus 406-108-701, no i oczywiście na SMS-amy tak samo. I może to pisaty. Dzwonycy to po programi. Witer umiarkowany chneskę nad morią. Silniejszy w porywach do 60 km na godzinę. Podłaty będzie od zachodu. W czas burzy może dotyczyć do 65 km na godzinę. W nocy chmar mało, umiarkowani, a na północy i w centrum momentami duże i tam może pokropite, ale tak żdemy wszystkie tego deszczu bardzo mocno. No nie budu już tu się nam odruwała, jak to wszystko terpyt od braku wody, jak wyschnęny mamy i rikę, riczkę, potoki, ozera, to aż strach dumaty. Minimalna temperatura w nocy od 10 do 13, studenniejsze w horach, miściamy 8 gradusów, ekstra się spyt, przyznajcie sami, nad morią teplisze, 15 na plusie, witer słabej. A jak będzie zaran, no to czujemy się zaran, opowiem o tym zaran. Dnes pierwszy dzień wiosny, jak już im rekła, to nelem początek szkolnego roku, ale to też pierwszy dzień meteorologicznej oseny. Choć kalendariowo przywitamy to tu czas roku aż 23 wiosny, septembra, to dla meteorologii osin zaczyna się skorsze. Kiedy besiduje się o meteorologicznej oseny, to mamy przede wszystkim o momenty, kiedy przechodzi perechid od tepłej, stabilnej pogody do jeszcze raz studenniejszych, bardziej zmiennych usłowi. Ten termin był wydany

Jednej z dumką o meteorologach i klimatologach, kiedy idę o meteorologiczną tam osień, zimę i tak dalej, żeby analizować i porównywać pogodowe dane, klimatyczne dane i odnosić się wse do tych samych styli określonych periodów. Nie oznacza to oczywiście, że pierwszego wersja lito raptom się kończyć, pogoda w pierwszych tygodniach meteorologicznej oseny furt może przynosić wysokie temperatury, duże słońca, to meteorologiczna, a astronomiczna osin zaczyna się, kiedy den zrównuje się z nocą, kiedy dojść dnia i nocy jest do siebie zbliżona w 2026 roku na tej naszej części globu piwniczni, to ta astronomiczna osin przypada do 23 września, znaczy dokładnie jak kalendariowa osin. Pory czasy roku nie trwają dokładnie tylko samo, to wychodzi z eliptycznej formy orbity Ziemi, z innej skorosty, z jaką Ziemia porusza się dookoła Słońca. Także to wielofaktoriusz się na to składa. Początek oseny to już teraz skoro trzy dni. No już demy, znaczy to żde. Do tego momentu, że dzień jest najkrótszy, a nicz najdłuższa, to jest to już zimowe pereselinia, ale pomaleńkie. Jeszcze jesteśmy na początku osady. Okrem kalendarium astronomicznej i meteorologicznej są jeszcze dwie inczy, termiczna i fenologiczna. Termiczna osin odnosi się do tego periodu, kiedy średnia dobowa temperatura mieści się w peredili między 15 a 15 gradusów Celsjusza, a fenologiczna osin to jest za stot period, jak i tykat rozwytkowego cyklu w naturze. To jak raz w tym periodzie prochodzą zmiany w przyrodzie i kiedy ta osin to jest na przykład zmiana koloru, a pak padanie liścia. Steru. I charakterne dla tej czasy roku jest też zachowanie zwierząt. Pośredni bocany, kaczki leżają na przykład w Polsce, lecią do Afryki, a medwiedzi ostatecznie rychtują się do zimowego snu, nabierają masy, do niektórych z nas też tak się rychtują na zimę. Tu mam na myśli sebe, że to sobie jedno oczko trzeba było pasok popustyć. No, osin, zima trzeba było jakoś peretrwać to czas. Ale na razie posnujmy bogactwo owoców i jaryn, jakie przynosi nam też osin.

Lomljivsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

Ես Թե կարողա ուրիշ երկրում ես

I moi drodzy, teraz czas na posłuchać i powiedzieć też, że te dane, że dalej jest te dane, czuję to. I a propos tego, co ja mówiłam przed śpiłanką, o tych jarynach, o tych oczach, gazdu poznaty po dworze, a gazdyniu po komori. No ale jak się nie zasijało, nie zasadyło, to w komori porożnio. No tak, dwie mam następne fajne. Jirkym liczat, a sołodkim kaliczat. Jakie mądre powiedz te same, przyznaj te same. I drugie, kusiok śmieszne, ale no, co se w tym ja. Hist, nie kist, za dweri nie szmarysz. Ja bardzo lubię hościu prenematy. To nie dla mnie posłowiecia. Ale jeszcze raz powtórzę, bo kuściok śmieszny można zapamiętać. Jest nek jest, za dweri nasz marysz. Hirkem liczat, a sołodkiem kaliczat.

Już budu trochę słuchaczy odpysłała, ale na razie teper muszę ci i reszty słuchaczom przedstawić kulturny perechlat, jak ste sobie powieczte moi trochę radyle prościweli to bez toho perezerania, że to w naszej najbliższej, kus dalszej okolicy się dzieje, a przyszli to, dzieje się toho duże, preduże, bardzo duże. Mamy osień, początek i nyczne męcze. Jest pod innych, to do odpoczywat. Wszystko toho jest dost, bardzo duże. I kiedy byście mali ochotę byty blisko plastycznych sztuk, to przed dosłownie 3 dniami, 27 sierpnia, augusta, w Gorleciach odkryli czerwą czasową wystawę w Galerii Sztuki. To jest Galeria Muzeum Dwory Karwacjany i Gładysiu w Gorleciach. Przypominam, że furt iszczy i dostał to poterwać Inna lokalizacja, galeria sztuki teper nachodzicie przy Piekarskiej 2, a dwir karwacjaniu perechodzit metamorfozu wyliku za paru milionów metamorfozu nawet na dniach pisali umowu na to te wszystkie roboty. Także żdemy na efekty, a tymczasem obrazy możesz obserwować w galerii Prypiekarskiej i tam wskazywane są obrazy Małgorzaty Wszołek. Małgorzaty Wszołek, Szczęścia je wysoko, tak jest na hołok tej wystawy. Małgorzata Wszołek jest absolwentką drugiego roku grafiki na Wydziale Sztuki Tarnowskiej Akademii w pracowni malarstwa doktora habilitowanego Przemysława Pokrywki. Jest też aktywną członkinią naukowo-artystycznego kruszka pod opieką Kamila Kukli. Wychowała się w rodzinie o artystycznych tradycjach i no najinakrze też piszła tą stężką w swojej twórczości, zosererać się na portretach, na psychologii postaci, badać hranyci naszych emocji, ludzkie relacji, chosnuje wydymy kontrasty kolorów, chosnuje też takie pereformulene formy inspirowane kubizmem. W 2024 roku była laureatką Hołownej Nagrody imienia Alfreda Długosza w czas 41. Gorleckiego Salonu. Brała też uczest w wystawie Gorleckiego Plastycznego Serdołyska w minionym roku. I to salon organizowany jest oczywiście przez Galerię Sztuki Dwir Karwacjaniu w Gorleciach. Zanimacie malarstwem, rysunkiem, ale grafiką, ale poza tą twórczą robotą realizuje się też w strzelaniu z łuku w terenie. To jest dyscyplina, jaka wymaga takiej precyzji i też ma bezpośrednie wpływanie na jej twórczy proces, dynamikę kompozycji. Jest też dla artystki drzewem inspiracji, motywacji, a do największych uśpichów tych sportowych należy zdobycia 4. miejsca na Czempionacie Polski w Jaworzu. A wystawę to już wartam możesz obserwować do 11 żółtnia oktobra tego roku w Gorleciach Galeria Sztuki Piekarska 2. W innym oddzieleniu tojże kulturnej instytucji miasta Gorleci jest skansen w Szymbarku. Skansen to jest tak samo oddzielenie Muzeum Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorleciach i tam od 16 sierpnia do 14 listopada, novembra, także to jeszcze kupeta czasu. Może to obserwować tę wystawę Jana Grybosia w rytmie dawnego seła, to jest wystawa narodnej rizby. Jan Gryboś urodził się w 1937 roku w Grudku, gdzie od pokoleń mieszkała jego rodzina, jaka żyła z gastiłkę. Achmar w 2025 roku
Jego otec był gazdą, ale też i selskim kowalom. Jan Gryboś skończył osnowną szkołę w Grudku, pak pomachał na gazdiłci, pitperał widzcia w roboty w kurzny, w misiaciach tych tepłych, kole roboty na dworze jest dost. No, nie było czasu na rysbu, ale zimą to był też czas, kole mi zajęty się i rysbą, ale też zanimał się już jak dorosły człowiek wyplituwaniem koszyki z łozyny, jak taty koszyki pak prodawał na torchach, jarmakach. Zanimał się też wyrablaniem takich prykrasok do zachorody, też z łozyny. I też prodawał ich na torchach, jarmakach. Wyrablał też przedmety o takim bardziej dekoratywnym charakterii. Wikienne kraty, świczniki, kinkiety, lampy. To jak kowal. Zanimał się też okułaniem łozyw. Premiery tych wyrobił kowalskich z pidiego ruky może obserwować też i w kolekcji skansenu w Szymbarku. O rysbu oświecki tematyci dost pisno zaczął roboty, bo dopiero w 2020 roku, a inspiracją stale się scenki związane z bywszym tradycyjnym życiem sela, jak mał zachowany w pamięci, roboty odklikują się do codziennych zajęć. No i jakie ma, no jakie, znaczy zajęcia, jakie może było strytyty na seli. I to te aktywności wkazywane są w realistyczny sposób i osadzone są w konkretnym kontekście. Większość z tych rysb autor zrobił już jak 80-letni mężczyzna. Rysb był, kole mał czas, zimą, chosnujuczy proste nariadia. Pizryjte na to tym roboty prezentowane są na czasowej wystawie w chyży z Grudka. Jak raz w chyży z perenesenoj z rodynnego seła artysty. Także to tam zazerajte. Możecie też zazeraty z knyżkami do miejscowej publicznej biblioteki w Gorliciach, tu raczej jak ogłoszenia lokalne, bo biblioteka po misiaciach parerwy, to znaczy może nie parerwy w działalności, ale kiedy idę o prynymania w hołownym swoim budynku, to była zaperta, mała ryszny czasowe lokalizacje i rozszmarany po mieści. Tak teper od wczera hołowny budynek miejscowej publicznej biblioteki w Gorliciach już jest odkryty i zde na was naczytaczył. Uwaga, i to jest ważna informacja, kiedy te male wypożyczeno knyżku i wypożyczyli z tej po 27 kwietnia, to do 16 żołdnia możecie odnieść wszystkie to te peretrymane knyżki i opłaty będą anulowane. Także to spiszcie się, żeby zasnę pregapyty następnego terminu, bo pak już będą dopłaty narachowane. Ale to termin, kiedy była zaperta, to ta hołowny budynek ma te wszystko anulowane. Może te knyżki bezkosztowno zwernuty. No i pewnie w najbliższym czasie pewno już biblioteka też werne do swoich też innych aktywności, jak tych stricz autorskich warsztatów, to o wszystkim będę was informowała, będę za to śledziła. Krasna biblioteka nachodzi się przy 3 maja. Choć adres do biblioteki jest Jahojły, to ta w Piłperek do 3 maja. Wybierzcie się, choćby, żeby
tak turystyczni, bo kto powie, że może w sebe byty turystom, żeby sobie je poobzeraty. I jeszcze naszła jem, że w sobotu, 5 września, septembra, o 18 godzinie, tu już się przenosimy do Lusławic, do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, tam fortepianowy recital wyzwuczyć. Finałowy koncert Penderecki International Summer Music Academy. I wystąpił Vincent Ong, to jest laureat 5 nagrody na 19. Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Fryderyka Chopina. Jest talentowitym muzyką w programie twory Brahmsa, Haydna, Bartoka i Chopina. Początek koncertu godzina 18. I jeszcze jem naszła dla was. Dnes duże toho i zaran też pełni będę duże, no bo dneska jest zaran i pak czujemy się w poniedziałek. Od 4 września, od najbliższej piatnici w Korośni odbude się, znaczy zacznę się 13. Międzynarodny Biennale Artystycznego Lenianego Połotna z Korosna do Korosna 2026. 110 robit 90 artystów z 10 dżerżaw bude się prezentowało w czas tego Biennale. Wernisaż wystały pouczony z torżestwom wyruszania na Horit odbude się 4 września o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza i wystała będzie dostępna dla publiki do 25 żółtnia, oktobra tego roku. Kuratorem wystały jest dr Marta Rymar, dyrektor Muzeum Remesła w Korośni. Biennale przyczyslać się do najważniejszych w Polsce podii poświęconych współczesnej artystycznej tkanini połotnu. Projekt uczy bohaty tkackie tradycji Korosna i jeciłego regionu z językiem współczesnej sztuki. Nawiązuje do historii też lokalnego tkactwa, ale też do fenomenu polskiej szkoły połotna materiału. Biennale jest nielem odklikaniem do tradycji, ale jego ideą jest hladanie odpowiedzi na świtania, jak medium o wielowikowej historii może fungować w współczesnej sztuci i czerwowe edycje wskazują, że połotno może być autonomnym seretką artystycznej wypowiedzi, prostorą eksperymentu, refleksji, dialogu z aktualnymi problemami. Tohoryczna edycja ma też międzynarodny charakter. Do głównego konkursu, jak już wspomniała, zakwalifikowali 110 robit dla 10 artystów z 10 dżerżaw, a to z Bułgarii, Japonii, Kanady, Południowej Korei, Niemiec, Polski, Słowacji, Zjednoczonych Stanów Ameryki, Ukrainy i Madziar. Także to bardzo bohata reprezentacja i pewnością też bohata wystawa będzie w rozmaity wrażliwosty i podchody do połotna. Len w różnorodnych formach jest prezentowany we wszystkich realizacjach, ale jego znaczenia wychodzą poza formalny wymich. To tradycyjny materiał jest narzędzią współczesnej artystycznej wypowiedzi, a połotno tkanina prostorą dialogu między spadkowiną a eksperymentem. I prezentowane roboty podnoszą różnorodne temy od pamięci, natury, promijania, przez dostomienność sospilne relacji, po współczesne ekologiczne problemy czy egzystencjalne problemy. Taka międzynarodna formuła Biennale pozwala na konfrontację różnych kultur, doświadczeń, artystycznych języków. Wystawa wskazuje jednak, że połotno jest uniwersalnym medium, które
zdibny jest do perekrotowania geograficznych, kulturowych i pokoleniowych hranic. Ważnym elementem trynace tej edycji Biennale jest konkurs debiuty, w ramach którego zaprezentowanych będzie 10 robót autorstwa 9 młodych polskich artystów, studentów i absolwentów artystycznych na Priamiu. Biennale oczywiście jest bezpłatne, kiedy do samą wystawę, ale też organizatory zaplanowali bezpłatne warsztaty starczy z obszary artystycznego połotna. Także to zazerajte na sajt Muzeum Remesła w Korośni, żeby hladaty już konkretnie tych dat warsztatów. Ja też w najbliższych dniach to perezrzu. Może zaran wernemy do temy. Z Korosna do Korosna początek, najbliższa piatnycia i wystał mąż obserwaty do 25 żołtnia tego roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Korośni.

Pierwszy wersja to początek szkoły, ale oczywiście to też bardzo ważna rocznica. Pierwszego wersja 1949 roku. Niemcy zaatakowali Polskę, zaczynający najtragiczniejszy, jak przyszedł, konflikt w historii świata. Jedną z pierwszych podii II światowej wojny było ostrzelanie wojskowego tranzytowego składu magazynu na Westerplatte. To te, które bronili na Westerplatte składnici, bronili przez 7 dni, odperali to te niemieckie ataki. Zaraz przed 5. godziną, 4.45, doszło do tego niemieckiego ataku na Polsku wojską tranzytową składniczą, która zlokalizowana była na Gdańskim Piłostrowi. Schleswig-Holstein, niemiecki pancernik, był jednym z pierwszych ataków tego niemieckiego pancernika, był jednym z pierwszych ataków, jedną z podii, pierwszych podii zaczynających II światową wojnę. Od Dilinia, pod wedinią majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 roku heroiczni boronili placówki przed atakami wroga z moria, gruntu, powietrza. Podla różnych dżereł, kiedy wybuchły borby w składnici, przebywało od 210 do 240 osób. W borbach zginęło 15 polskich żołnierzy, 30 było ranennych. Czesło zabitych po niemieckiej stronie estymuje się na 50 żołnierzy, ranennych koło 120. Obronna wojna 1939 nazywana też wrześniową kampanią, zakończyła się prohraną Polszczy zaniacią ciły i drżawy przez Niemcy SSSR. 17 września łamluczy pakt o nieagresji z 1932 roku na obszar Polskiej Republiki wkroczyła Czerwona Armia. Wojna trwała 6 roków, zakończyła się w 45 roku podla ryszyń ustaleń Instytutu Nacjonalnej Pamięci. Czysło śmiertelnych żertw, kiedy idę o gromadian polskiej drżawy, Polskiej Republiki, a to znamy, że to one były etniczni, ale Polaki, ale polskie gromadiany, to to czysło wynosi od 5,6 do 5,8 miliona gromadian II Polskiej Republiki.

To była Onówka, artystka, ukraińska artystka, jaka nasz Soden mieszka w Kijowie. Moi drodzy, idziemy już do kina, bo już taka godzina, że to już taki poriadok w naszej pacisnej godzinie. I idziemy na film turecko-amerykańsko-palestyńsko-jordańskiej produkcji. Kto się czysto wipczy, taki jest jego nachołowok. Mamy syryjską doktorkę, która razem z Tivką musi wtikaty z Aleppo. Musi wtikaty z Aleppo. Jedno desperackie rozwiązanie uruchamia cały motus podi, który przekracza granicę, wtikać piatero nieznajomych w samą seredynę tej jednej burii. Drogi krzyżują się. Szmugler, jaki próbuje zachronić syna, żołnier, jaki no, się ze swoim sumlinią. Poeta, jaki chada tchyży, kapitan greckiej straży granicznej, rozderty mecze obowiązku mamy osertią. Ich drogi się krzyżują od jednej nocy na serdzemnym morym, w miejsce, kole peretrywania no jest pewne, dane, a ludztwo objawlacia w swojej najsurowszej postaci. Kto se czysto wipczy? Zdaje się, że to film, który chyba może naprawdę ruszyć człowieka. Idziemy dalej i seret toho weekendowych premier ci pokazył, bo też wertany są starsze filmy. Jest jak raz film Absolvent z 1968 roku, jak raz taki film. Absolvent college'u Benjamin Braddock w tej roli Dustin Hoffman, no nie zna, co robić ze swoim dalszym życiem. Nie ma dumki. Jego wkroczenia w dorosłość husnuje jego susitka, pani Robinson. Romans ze starszą żeną to nie jest szczyt mrii dla Bena w hladaniu swojej buduczej drogi, czy drogi życia. Zalublać się w diłci Robinsoniu Elaine. No, a to nie do końca jest na ruku mami, tojże dziewczyny. Film z Oscarą i z 26 inczyma nagrodami. Premierowy pokaz na ten weekend w polskich kinach jest też planowany w odniesieniu do filmu 500 mil. To jest irlandzko-brytyjsko-kypryjska produkcja. Mamy parunację letniego Fina i jego młodszego brata Charlie'ego. Jak wtiszać z chyży, bo nie chciał być rozdzielony po tym, jak ich rodzice się rozchodzą. I chcieli je dykie zachodnie pobrzeża Irlandii i chyża ulubionego Dida Johna. To poślitnie bezpieczne miejsce w ich rozlitującym się świecie. Przed nimi 500 mil na lekkiej podróży, w czas której musiał jako ze sobie poradzić. I mamy nadzieję, że życzliwość styczenych ludzi będzie im no, pomiczną. Idziemy dalej i jeszcze serdecznie weekendowych produkcji, które masz

Zarady jest amerykańska produkcja Tony. Anthony Bourdain to jest buntownik, outsider, hołas pokolenia, jeden z najbardziej znanych kuchary, jedna z najbardziej charyzmatycznych, najpopularniejszych telewizyjnych osobowości, podróżnik, pismennik, odkrywca, jakiego miliony ludzi po całym świecie polubili za jego bezkompromisowy styl, lubą do życia, poszanu dla ludzi, odwagę, ciekawość świata i autentyczność. Tony to historia początków jego drogi. Kim był, nic stał się Anthony Bourdainem. To takie merging, czy ma filmy, może to zarata od tego weekendu, ale to nie wszystko. O reszcie opowiem wam zaran. Pozaram na zygar i jeszcze wstygnę i pustety śpiłanku, i się popraszczaty, i może jeszcze jedną śpiłanku wtysnę. Może tak spróbuję. Riaba żaba na teper.

To był ensemble Leteria. Moi drodzy, i dotarliśmy do końca pierwszego powakacyjnego wydania Patrzysnej Hodyny. Dziękuję za przysutność, za wszystkie wiadomości. Budu z wami zaraz od tej samej godziny 9.15 i budu wam towarzyszyty, a przynajmniej budu ma taką nadzieję, że wam towarzyszu. Do 10.45 na koniec Stefan Sztec i Szlidy. Majcie się dobry, przyjemnego, spokojnego 1 września. Besidwała Natalia Małecka, Nowak, Radio LMFM. Rekomendujemy się na dalsze godziny słuchania. Majcie się dobry.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł.

0: LEM FM.
1: Tworzono je,
2: tworzono je,
1: tworzono je,
2: tworzono je.

0: Lokalnym FM.
1: Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 września septembra w Nowicy bude prochodziła 19. edycja teatralnych stryć Innowicia. Jak każdego roku program podii obnima teatralne spektakli, muzyku, performanse i artystyczne dziejania. Tegoryczną edycję otworzy 3 września septembra spektakl stand-up siedziacza Zielnik Anna Seniuk. W dalszych dniach publika bude widziła między innymi przedstawienia Teatru Akt, Teatru Mimo, Plemia i Teatru Chorea. W programie znalazły się też koncerty, wystawy, stryczo te dziejania związane z lokalną spadkowiną. Ważnym punktem sobotniego programu bude spektakl Tre Jabłka, przygotowany Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korleciach. Piesa, jaką napisał Stanisław Biły, porusza uniwersalne wopросy, wpisujucie ich w lemkiwsko realia. W programie naszła się też prezentacja obrazu Andrzeja Żgadła Derewce ta stricza poświęcona ekosystemowi Magura. Na wybrano spektakli obowiązują bezpłatne bilety. Detalny program 19 teatralnych stricz Innowicia dostępny jest na sajcie organizatora. W dniach od 18 do 20 sierpnia augusta w Jawirkach wydane były trenowe doświadczenia realizowane pracownikami oddzielenia doświadczeń i obróbka zbirok Małopolskiego Centra Kultury Soku w Nowym Sączu. Badacze obasidowali z żytelami sewa, regionalistami i osobami zaangażowanymi w życie miejscowości. Cielu doświadczeń było poznane i współczesne Jawirko. A osobliwo lokalną pamięć, rodzinne historii, dostomenność mieszkańców ta zmiana, co prochodzi w miejscowości. Besido dotykali też lokalnych zwyków, tradycji i pamięci o dawnych żytelach. Jawirko mają swoją rosyjską minulość. W tym kontekście osobliwie ciekawo są besido na temu pamięci o dawnych żytelach. Nadziejemy się, że zabrano przy doświadczeniach opowiadania i materiału dozwolat odkryty też nowe informacje o dawniej i teperyśnej prysutności Rusyniu w prostorii syła i pamięty o nich. Projekt wyła Monika Kurzeja, kierowniczka oddzielenia doświadczeń i obróbka zbirok w jedno z ansamblom pracowników MCK Soku. Zobrano relacje i materiały mają podisosnowane do dalszej dokumentacji sospielnych i kulturowych peremin regionu. Zaczęła się 8. edycja konkursu Turystyczne Skarby Małopolszczo, którego celem jest wyróżnienie ciekawe i wyjątkowe miejsca, podziei te turystyczne atrakcje w regionie. Organizatorzy akcji zachęcają czytelni Małopolszczo zgłosić swoje propozycje, a wśród nich pewnością nie braknie miejsc związanych z lemkowiną. Konkurs obejmuje 6 kategorii. Miejsce z klimatem, najciekawszy turystyczny szlak, dzieje się, wyjątkowe turystyczne podziei, unikalna turystyczna atrakcja, selsko klimato, odpoczynek blisko przyrody, ta w gostyni, kulinarna oferta. Zgłosite można lim konkretną miejscowość z atrakcją, ale też szlak podziei ce miejsce odpoczynku. Warto za to podumati, że na lemkowini zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma otwarty charakter. Każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 9 września septembra pośrednictwem elektronicznego formularia. Dnes, 1 września septembra, zaczyna się szkolny rok 2026-2027. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Zaczyna się następny rok nauki, nowych doświadczeń i stryczy. Wszystkim uczennikom żyłamy dobrego początku roku, ciekawosty i uspichiu, a uczotelom cierpliwości i motywacji do pracy.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Hej, witam, Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieriacza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek powisty ruska dola Władimira Chylaka. Nie dast się skryty, że oboje sopruchy zmieszali się, daku z tym niespodziewanym jawlinium człowieka, ko trochę piddali przed chwilą wszestronni, a przy tym niemiłosierdni krytyci. Pierwszy myśko skrył swoje zmieszania, nie do końca zrozumiałem uśmiechom. Witam serdecznie szanownego gościa, proriuk win. Kadet obernął się najpierw ku gazdyny, ich reczni pociłował ją w ruku, pak protiachnął swoją desneciu w bradaczową stranu. Ale tot skrył ruku za pleczy.
1: Probaczte, że nie możu szczyro stysnuty waszu dołon, ponerze boju się zawalaty ju od mojej osmudzenoj ruky.
0: Nieważne, to czest dla robitnego człowieka, jakim was znamy, panie bradacz. Jak zdrawia waszej prekrasnej diuky?
1: Dziękuję za pamięć.
0: Nastąpiła chwila mauczania, tym bardziej, że do nesterpienia bradacz wydymo nie miał ochoty do besidy, a kadet nie nachodził w swojej wyfryzowanej hołowi przedmiotu do besidy. Pierwsza wyzwała się Anna. Prawda to, panie Schwarz, że wasz otec otrzymał zwania barona? Należy wam pogratulowaty?
1: Zdaje się, tak, ale do czysta nie potwierdził.
0: A gratuluju, gratuluju, wymieszał się hałosno kowal i mocno stysnął teper ruku kadeta, nesmotriaczy na to, że lyszył czorny ślidy na jego biłych rukałyczkach.
1: Dziękuję za żelania, choć przyznam się, że je to dla mnie mało ważna sprawa.
2: Żartujete mi, pane, zaoponował bradacz. Adże wy odidyczy te zwania, powiedzcie, co za czest. Dostojniejszy domy otworiać się teper przed wamy i bezpeczni najdę się dagde baronesa, kotra oszczęśliwy dwa swoją ruką, choćby i do teper pizryty na was nie chciła.
0: Powiół win to z taką prostoduszną serdecznością, że Schwarz niejak nie obrazył się jego słowami, a przyjął ich z osołodkim uśmiszką.
2: Boju się, Lem, odpowiął win, że taka baronesa pożertwowałaby swoje serce nie dla mojej lycznosty, a dla zwania i pieniazy. Wolu hladaty żeny w niższych sferach. Tam lem je iszczy lubą bezbudna, ataku prachnu najty.
0: Tak, nie trzeba by wam robyty, raił bradacz. To byłoby poniżenią waszego stanowiska, kiedyby wy ryszyli się wkryty swoim pozłaczonym herbom diłku takiego zasmudzenego remisnyka, jak dla premieru ja.
1: Co by na to powiół świt?
0: Z obok storin zyszlibyste się z nieprzyjemnościami. Ciłe szlachtowskie serdowisko wykluczyłoby was ze swojego towarzystwa, a seret mieszczaństwa niemożliwym je najty baronowy zrozumlinia. Wy nie powinny odwiedzuwaty domy remisnykił.
1: Czom? Czy z baroną prestał ją byty człowiekom? Cy moją poszanu dla denekotrych, czesnych, miszczańskich domiów i przyjatelskie odnoszenia gunym mate za hrich?
2: Za hrich, jak ni, ale wszystko jedno. Jakby to wam nie wyrozum reczy, nie byłoby to na miejscu.
1: Hosen z toho byłby lem taki, że staliby się przedmiotem dla ludzkich języków. Dajmy na to, wy odwiedzujete dim prostoho remisnyka, kotry maje diuku. Takomu krasawciowy, proświczenomu jak wy, gutomu iszcze baronowy, nie trudno pokoryty serce prostoho miszczańskoho diuczate. Ożeny ty się z nią, jak jem powił, je niemożliwym, ale szyty ju.
0: To z jednej strony schań byłoby waszu barońsku czest, a z drugiej pidałoby niewinne diucza na śmiszkam, o chwariowaniu sred ludy.
1: a to znaczy zahorodyty i dorohu do szczęścia. Kadet dalej jeszcze nie rozumił, do czego stremy to ta besida, ale Hanna znała dobrze, ku czemu zachnał się mąż i żeby nie być świadkom możliwi nieprzyjemnej besidy, wyszła z komnaty. Jaka pak była ona besida bradacza ze Szwarcą? Nie znam. Za tot czas w inczej komnaty toho domu prochodyła ciłkom odminna scena. Powerchowne pizrynia, szmarene po tej izbi, prekonuje nas, że nachodzimy się w mieszkaniu studentiu. Jeden z tył zaszmarenej bez poriadku knyżkami i paperiami. Dwie posteli w kutach wkryty skromnyma odjałami, w trzecim kuti niewielka szafka na odeżu, przy dweriach stilczuk, a na nim dzbanok z wodą i horniatko. Na ścinach geograficzne mapy, ADD i wszystko. Przy stoli siedzi naprotu sebe dwóch uczennikiów. Młodszy z nich, pit pierwszy oboma rukami hołowu, wczyt się na pamięć Alvara i niewielo przysłuchujący się tomu znamy, że jebin uczennikom czwartej gimnazjalnej klasy. Przy drugim kraju stoła zaniął miejsce parobok, jakomu mąż daty pit 30 rokiu, choć po prawdzie maje ich lem 22. Ne wzrysz na joho hardym, choć zbitnym lecy uśmiszkę, toj młodeczoj, bezchmarnoj radosty protyuni. Na joho zamyslenym głuboko czeli, na wyrazystych lyciach odbywać się życiowa dozriwist. Znamy już, że to Iwan Sołotkanycz, syn wdowy Katreny Pańczychy, słuchacz drugiego roku prasiłskiej filozofii. Przed nim rozłożona knyżka i zapisane zeszyty. Ale somniwamy się, czy zaprawdy jego myśli zaniaty metafizyką, ponieważ oczy maje wpięty do jednego punktu na powali i ani nie drgnut. Kto może znaty de budiat myśli 22-licznego szuchaja? Dołho tak wsmotriował się win. Ta wraz tiło jego drgnuło, hejby probudył się win zo snu i syni oczy zazwernuli się ku knyżci. Nie znatia, jakie pouczynia myśli wydymo rażucza riżnycia medże mryją, a faktycznistiu, medże najskrytszyma żełaniami, a hirką borbą o życia, prymusyła ho tiaszko zbychnuty. Sztefan w hublenej w Alvarii nie czuł toho zbychnienia syroty, tym bilszeż to ono zyszło się z otworynią dwery i z ozwucznym hołosom.
3: Czy nie zawadzam wam w nauci?
1: Iwan drgnął na tot hołos i rumianec oblał joho lice.
2: Ny jak ni, odpowił win. Jak ni, wmieszał się Sztefan. Ty, Maryczko, zaberasz nam za jedno swoją gadaniną duże czasu. A czas cinniejszy od złota, jak wariat pan dyrektor.
3: Czy to prawda, to pany Sołotkanycz?
1: Zwidała Maryczka.
2: Podla mene istynna prawda, bo za bohactwa świta czasu ne kupyty.
3: Kiet tak, ta minę w dobru minutu, chwarył nianio podaty się do was. Ny win, ny ja, ne wsyli kupyty od was chwilku czasu.
1: Zbychnął od jucza z komiczną powahą.
2: Tamoż ne lępinia si czas, ale i życia pożertwuwaty.
1: Zauważył Sołotkanycz.
3: Tołdy to sztończo, wyprawdywy heroj. Przyjmij to od mene tot komplement. Ale na to teraz ja nie wymacham od was takiej wielkiej żertwy, lem jednej maleńkoj usłuchy.
2: Wyjaw te wasze żełania, a ja na wasze usłuchy.
3: Oj, wy pane nie podabate się mi ze swoją besidą.
1: Rekła Maryczka neochoczo. Rumianec zczes z Iwanowego lycia.
2: Nie znam, jak mam besiduwaty, żeby się wam spodabaty. Neobytny jem w tym.
3: Ha! Uż w tych słowach wmiszczać się ochota, że prachnety się mi spodabaty, a to pit chlybiat mi.
2: Iwan nyczny odpowił.
3: Maryczko, chwar skori, czego chcesz od nas, a pak soj id, i nie zawadzaj nam.
2: Ozwał się Sztefan.
3: Na tot przypadok,
2: prodążało Diucza, nie zważajuczy na słowa swoho famelejnyka,
3: choć u was powczyty, jak ma te zomną besiduwaty.
2: Słucham was, proszeptał Sołotkanycz.
3: Maryczka przychodzi do was nie z rozkazą. Wy i nie słucha, alem grzeczny człowiek i za to wy mali byste mi jak przyjaciel. To je jak grzecznej dla żeny mężczyzna usłuchu zrobyty.
2: Z największą ochotą, odpowił student i rumianec zazwernął się na dawne miejsce.
3: Nie znam, czy bude to przyjemnością dla was. Proszę, odrysujte mi tot wzir na połotęcy.
2: Iwan mechanicznie pryniał podane mu predmety. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 września septembra w Nowicy bude prochodziła 19. edycja teatralnych stryć Innowicia. Jak każdego roku, program podii obnima teatralne spektakli, muzyku, performanse i artystyczne działania. Tegoryczną edycję otworzy 3 września septembra spektakl stand-up siedziacza Zielnik Anna Seniuk. W dalszych dniach publika bude widziła między innymi przedstawienia Teatru Akt, Teatru Mimo, Plemia i Teatru Chorea. W programie znalazły się też koncerty, wystawy, stryczo te działania związane z lokalną spadkowiną. Ważnym punktem sobotniego programu bude spektakl Tre Jabłka, przygotowany z Towarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach. Piesa, jaką napisał Stanisław Biłej, porusza uniwersalne wopросы, wpisujucu ich w lemkiwsko realia. W programie znalazła się też prezentacja obrazu Andrzeja Żgadła Derewce ta stricza poświęcona ekosystemowi Magura. Na wybrane spektakli obowiązują bezpłatne bilety. Detalny program 19 teatralnych stricz Innowicia dostępny jest na sajcie organizatora. W dniach od 18 do 20 sierpnia augusta w Jawirkach wydane były trzy nowe doświadczenia realizowane pracownikami oddzielenia doświadczeń i obróbka zbiórek Małopolskiego Centra Kultury Soku w Nowym Sączu. Badacze obasidowali z żytelami siła, regionalistami i osobami zaangażowanymi w życie miejscowości. Cielu doświadczeń było poznane i współczesne Jawirko. A osobliwo lokalną pamięć, rodzinną historię, dostomenność mieszkańców ta zmiana, co prochodzi w miejscowości. Besido dotykali też lokalnych zwyków, tradycji i pamięci o dawnych żytelach. Jawirko mają swoją rosyjską minulość. W tym kontekście osobliwie ciekawe są besido na temu pamięci o dawnych żytelach. Nadziejemy się, że zabrano przy doświadczeniach opowiadania i materiału dozwolat odkryty też nowe informacje o dawniej i teperyśnej prysutności Rusyniów w prostorii syła i pamięty o nich. Projekt wyła Monika Kurzeja, kierowniczka oddzielenia doświadczeń i obróbka zbiórek w jedno z ansamblom pracowników MCK Soku. Zobrane relacje i materiały mają podyskosnowane do dalszej dokumentacji sospielnych i kulturowych peremin regionu. Zaczęła się 8. edycja konkursu Turystyczne Skarby Małopolszczo, którego celem jest wyróżnienie ciekawe i wyjątkowe miejsca, podziei te turystyczne atrakcje w regionie. Organizatorzy akcji zachęcają żytelów Małopolszczo zgłosić swoje propozycje, a wśród nich pewnością nie braknie miejsc związanych z lemkowiną. Konkurs obnima 3 kategorii. Miejsce z klimatem, najciekawszy turystyczny szlak, dzieje się, wyjątkowe turystyczne podziei, unikalna turystyczna atrakcja, selsko klimato, odpoczynek blisko przyrody, ta w gostyni, kulinarna oferta. Zgłosite można nie konkretną miejscowość czy atrakcję, ale też szlak podziei czy miejsce odpoczynku. Warto za to podumati, że na lemkowini zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter. Każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 9 września septembra pośrednictwem elektronicznego formularia. Gdyż 1 września septembra zaczyna się szkolny rok 2023-2027. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Zaczyna się następny rok nauki, nowych doświadczeń i stryczy. Wszystkim uczennikom żyłamy dobrego początku roku, ciekawosty i uspichiu, a uczotelom cierpliwości i motywacji do pracy.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Dobry večer všetko. Dnes zapraszam na specjalny program z cyklu Seła. Dneska bude pro misto. Pro historię miścia, które na wse związane jest już z Lemkami. 30 żołtnia 2014 roku w Muzeum Mista Jaworzna odkryta była wystawa Pod nagłówką Tabir dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. Zapraszam Was na relację z odkrycia tej wystawy. Na początku poczujecie krótkiego interwiu, które przeprowadził z paną Adrianą Ramsą, kuratorem tej wystawy. A dalej, kiedy zacznie się samo odkrycia wystawy, będę przemawiał i wypowiedź symboliczne słowa pan Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Mista Jaworzna.

0: Cała wystawa Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943, to wystawa, można by powiedzieć, o profilu edukacyjnym. Ma przede wszystkim edukować, informować i przypominać tragiczną historię miejsca, w którym w Jaworznie spotkały się dwa totalitaryzmy, czyli nazizm i komunizm. W 1943 roku hitlerowcy utworzyli tutaj podobóz, filię KL Auschwitz, która nazywała się Neue Dachs. Funkcjonowała ona do 1945 roku. W 1945 roku zachodzi rzecz w sumie dość popularna w tym czasie, bo to ten obóz, były poniemiecki obóz, został przejęty przez komunistyczne władze bezpieczeństwa. Najprawdopodobniej już w lutym 1945 roku, czyli niespełna miesiąc po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną, otwarty zostaje tutaj obóz pracy. W kwietniu 1945 roku powstaje tutaj centralny obóz pracy Jaworzno, czyli taki twór, który miał skupiać, zarządzać pracą i wykorzystaniem więźniów przez inne, mniejsze, okoliczne obozy. W 1949 roku dość głównie za sprawą rozgrywek na arenie międzynarodowej bardzo niewygodny staje się fakt posiadania w kraju takiego tworu, jakim były obozy pracy. Więc likwiduje się je w skali całego kraju, natomiast jaworzniński obóz przechodzi w trzeci etap swojego istnienia. W latach 1950-51 trwa przebudowa. Ściągani są tutaj więźniowie polityczni z więzień całej Polski i w maju 1951 roku otwarte zostaje eksperymentalne centralne więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. Osadzeni są tutaj ludzie w wieku od 17 do 21 lat i co jest tą cechą stałą, wszyscy dalej pracują w bardzo ciężkich warunkach. W przypadku praktycznie cały czas w kopalniach jaworznickich, kopalniach Zagłębia Krakowskiego, Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. W latach 45-49 centralny obóz pracy posiada bardzo duże i rozbudowane warsztaty. Warsztat krawiecki, szewski, rymarski, gdzie produkowane są produkty na potrzeby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czyli działa to zupełnie tak samo jak w przypadku tej maszyny produkcyjnej SS. Nic się tutaj nie zmienia. Sama historia obozu kończy się w 1956 roku. Z końcem 1955 roku likwidowane jest to eksperymentalne więzienie dla młodocianych. I 8 miesięcy 1956 roku to czas, kiedy funkcjonuje centralne więzienie Jaworzno. Z tym, że osadzeni są dalej ci sami ludzie. Z ich perspektywy czasu, z ich wspomnień wynika ewidentnie, że nic poza nazwą się nie zmieniło. I dopiero na fali odwilży w 1956 roku na wniosek władz lokalnych, że to więzienie jest tutaj niewygodne ze względów propagandowych, bo musimy sobie zdać sprawę, że wzdłuż ogrodzenia obozu biegnie główna wtedy trasa łącząca Kraków i Katowice i dwie sztandarowe budowy planu sześcioletniego, czyli Hutę Lenina w Krakowie i Jaworzniską Elektrownię 2, której to budowę jeszcze w 1943 roku zaczęli więźniowie pod obozu Neue Dachs. Miała to być elektrownia Wilhelm.
1: Dla społeczności łemkowskiej, rusińskiej, która była wysiedlana w 1947 roku z Beskidów na ziemi odzyskane, trasa tych transportów wiodła przez Oświęcim i tam odbywały się sceny właściwie selekcji. Wybierano co ważniejszych, wyznaczniejszych działaczy wiejskich, wójtów, księży, którzy podejrzani byli o sprzyjanie czy o nieprawomyślne jakieś poglądy. W związku z tym dla naszej społeczności ten środkowy okres funkcjonowania Centralnego Obozu Pracy byłby najbardziej interesujący. Czy są udokumentowane jakiekolwiek ślady obecności tu Łemków na terenie Centralnego Obozu Pracy?
0: Tak, oczywiście. Z tym pytaniem, które pan teraz sformułował, poruszył pan tematykę całej pamięci o historii obozu, pamięci społecznej, skrzyżowanej pamięci, bo to jest pamięć różnych narodów, które rozwijają się w sumie w różnych, nawet i w różnych kręgach kulturowych, kształtowane są przez różne religie i mają różne spojrzenia na historię tego obozu. W przypadku tragedii łemkowskiej, która była skutkiem akcji Wisła, po pierwsze odwróciła się sytuacja, czyli w tym wypadku obóz jaworzniński był obozem macierzystym obozu oświęcimskiego. Obóz oświęcimski po 1945 roku w sumie zostaje tylko punktem przesiadkowym. docelowym miejscem zsyłki jest Centralny Obóz Pracy w Jaworznie, tudzież jego filie. W kwestii łemkowskiej oczywiście posiadamy takie świadectwa, publikujemy także w oderwaniu od tej wystawy wcześniej na konferencji naukowej opublikowaliśmy taki bardzo ciekawy artykuł autorstwa profesora Mariana Gerlicha zatytułowany Antropologia cierpienia, oblicza jaworznickiej Golgoty w tradycji i kulturze łemkowskiej. Więc tutaj profesor Gerlich zbierał wywiady z żyjącymi jeszcze łemkami, którzy byli więźniami obozu, więc myślę, że to także jest ciekawa pozycja. Warto podkreślać to, że Łemkowie są osobną grupą etniczną, bo bardzo często też przez władze komunistyczne byli błędnie utożsamiani z Ukraińcami. Władze komunistyczne w 1947 roku nie widziały tego rozróżnienia. Kwestie narodowościowe były przez nie poruszane po omacku. Z tego względu ta tragedia łemkowska, a my w chwili obecnej musimy o tym mówić. Przyjęliśmy sobie taki cel, żeby połączyć dwie narracje na tej wystawie. Narrację ofiar, w tym wypadku będących ludzi pochodzących z zupełnie różnych narodów, Polaków, Żydów, Niemców, bo to okres COP-u, przecież same początki jeńcy niemieccy, górnoślązacy, czyli ta ludność często indyferentna narodowościowo, Ukraińcy, Łemkowie i potem znowu na sam koniec Polacy, głównie młodzież, tak? Chciałoby się powiedzieć, że kwiat tego społeczeństwa, które przetrwało drugą wojnę światową. Więc tutaj chcemy przywrócić pamięć o każdej tej grupie społecznej czy narodowościowej z osobna, bo celem oprawców było to, ażeby o tych grupach zapomnieć, ażeby zniszczyć pamięć, tożsamość o pojedynczym człowieku. Jednak żeby ta narracja była pełna, trzeba także przyjrzeć się motywacjom oprawców. Nie jest to jakaś kwestia związana z próbą ich usprawiedliwiania, tylko przyjrzenie się tej kwestii umożliwi nam tak naprawdę ustalenie przyczyn, dlaczego ten obóz w każdym z jego etapów funkcjonował.

0: Myślę, że tego typu wystawa jest również bardzo istotną, bardzo ważną okazją, żeby powiedzieć bardzo krótkie, ale bardzo ważne słowo. Słowo przepraszam. Nie dlatego, że my się czujemy winni za ten dramat, za cierpienie, za śmierć, za znój tych ludzi, ale dlatego, że po prostu tak wypada. Tym ludziom tych lat życia, cierpień nic nie wynagrodzi, ale myślę, że takie proste słowo i pamięć o tych chwilach, o tych miesiącach im się należy. Myślę, że bardzo dużo na temat wystawy będzie mógł powiedzieć pan Adrian Rams, który no, w zasadzie przyczynił się do tego, że te nasze działania trwające od mniej więcej lat 15 przybrały tę formę, a nie inną. Za chwilę oddam mu głos, skorzystając z tego, że jestem przy głosie. Jeszcze raz wszystkich Państwa witam, dziękuję za przybycie i Panie Adrianie, czy coś?
1: Szanowni Państwo, nie wiem, czy z mikrofonem lepiej mnie słychać, czy bez. Witam Państwa serdecznie, a żeby rozładować ten tłok, pozwolę sobie, a razem otwórzmy tą bramę do naszej wystawy i zaproszę Państwa teraz na wystawę.
2: Ekspozycyjna. Wiem, po prawej stronie, wiem, że jest dość ciasno, ale proszę tak delikatnie jeszcze się zagęścić.
1: Szanowni Państwo, korzystając z tego, że zrobił nam się już niewielki zator, ja pozwolę sobie powiedzieć parę słów o tej wystawie, bo może na przykład Państwa dość mocno irytować, mocno się tam zobaczy światło, co mnie stojącego tutaj od chwili też irytuje. Sam pomysł na wystawę pojawił się już w ubiegłym roku. Została ona dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz subwencji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Honorowy patronat nad wystawą objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński i sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa dr habilitowany Andrzej Krzysztof Kuner. Całą tą przestrzeń realizowaliśmy mniej więcej od marca, kwietnia bieżącego roku. To, co Państwo widzicie, jest efektem finalnym tej wielomiesięcznej pracy. Szanowni Państwo, jakie były główne założenia tej wystawy? Chcieliśmy zrezygnować z nadmiernego opatowania ilością tekstu. To przede wszystkim, bo zdajemy sobie sprawę, że odbiorca dzisiaj w czasach kultury masowej i tak tego tekstu nie czyta. Z tego względu postawiliśmy na dość mocno rozbudowaną scenografię. Nie jest to tylko wytwór współczesny. Proszę zwrócić uwagę na słupy, które Państwa otaczają. Są to oryginalne słupy ogrodzenia obozu, które zostały w tym miejscu ustawione już w 1943 roku i służyły do 1956 roku. Przechodzimy, wzorując się na codziennym wymarszu do pracy i powrocie do obozu przez więźniów, na wystawę przechodzimy przez zrekonstruowaną bramę według zdjęć i oryginalnych niemieckich planów. Co ciekawe, udało nam się zachować także kilka oryginalnych druków, pamiętających jeszcze lata 40. i 50. ubiegłego wieku. Ażeby nie uległy uszkodzeniu, są to dokładnie te druty znajdujące się nad bramą. Chcieliśmy stworzyć na tej wystawie taką przestrzeń trudną, która byłaby wymagająca dla widza, w pewnym stopniu niekomfortowa. Przechodząc przez bramę, co mieli Państwo okazję usłyszeć Państwo na przedzie kolumny, słyszymy szczekanie psa, słyszymy krzyki SS-manów i uderza w nasze oczy ostry strumień światła. To wszystko jest działaniem celowym, a nie wynika z tego, że zapomnieliśmy po prostu dobrze ustawić tych reflektorów. Chcieliśmy uzyskać taki efekt, aby widz poczuł tą niepewność, wchodząc na teren wystawy. Przed wystawą prezentujemy historię miasta w latach 1918-1943, wychodząc z założenia, że coś z czegoś wynika zawsze. Jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, i staramy się go tutaj wyjaśnić, dlaczego akurat w 1943 roku w Jaworznie utworzony został podobóz KL Auschwitz. Wchodząc na teren obozu, zwróćcie Państwo uwagę na zupełnie inną podłogę. Jest to na pewno najbardziej dotkliwe dla pań w obcasach, ale mniej więcej po takim terenie poruszali się więźniowie kilkadziesiąt lat temu. W prawym narożniku staraliśmy się odwzorować poniekąd wnętrze baraku mieszkalnego. Przed Państwem na dużym monitorze znajdują się animacje komputerowe przedstawiające tą samą bramę, te same baraki oraz ogrodzenie obozu z pierwszego etapu 1943-1945. Chronologicznie my dzielimy obóz na trzy etapy. Pierwszy, o którym wspomniałem, czyli lata 43-45 podobóz Neudachs, lata 1945-1949 Centralny Obóz Pracy Jaworzno i ostatni okres 1951-55 tudzież 56, czyli okres Centralnego Więzienia dla Młodocianych Więźniów Politycznych. Jednakże pod względem materialnym, czyli tego, jak mieszkali więźniowie, w jakich warunkach, tutaj mamy dwa okresy. Do 49 roku wykorzystywano ciągle te same baraki, tą samą infrastrukturę, która została zbudowana w 43 roku. W 49 roku, a w sumie od 50 i przez 51 rok, obóz zostaje rozbudowany. Zostają rozebrane stare poniemieckie drewniane baraki i postawione zostają nowe trzy bloki. Duże murowane bloki, które stoją na terenie osiedla stałego do dnia dzisiejszego. W tej części, ostatniemu etapowi obozu dwóch totalitaryzmów, poświęcona została prawa część wystawy, gdzie prezentowana jest kolejna animacja przedstawiająca makiety przy poszczególnych etapach, czyli mamy tam trzy makiety, mamy szafę, którą wykonywali więźniowie Centralnego Więzienia dla Młodocianych, trylinkę, czyli taką charakterystyczną kostkę drukową, mamy w końcu skrzynki na granaty, które wykonywali młodociani więźniowie w warsztacie stolarskim. Chcieliśmy też, żeby ta wystawa była nieoczywista. Z tego względu trzeba przyjrzeć się mocno wszystkim jej elementom. Pod ekranem na pierwszej z sal jakoś tak równo powypadały w drzewie trzy sęki. Warto w nie zajrzeć. Być może jest tam coś ciekawego. Przechodząc z jednej strony wystawy na drugą, mamy drzwi, jest to replika drzwi z więzienia dla młodocianych z lat 50. Warto też odchylić Judasza, o czym Państwa zapewniam. Mamy także pewien element spinający niejako w klamrę całe to nasze przedsięwzięcie. Przy wychodzeniu z wystawy znajduje się nagrana ścieżka dźwiękowa, która towarzyszyła wychodzącym na wolność młodocianym więźniom politycznym. Państwo na pewno będziecie mieli okazję jej posłuchać. Byłem tutaj pytany już przed otwarciem wystawy, w jaki sposób udało nam się i czy uda nam się połączyć aspiracje wszystkich grup narodowościowych, które były więzione w tym obozie do równego uczczenia ich pamięci. W tym celu zdecydowaliśmy się na taką łączoną narrację. Z jednej strony jest to narracja i przede wszystkim narracja z punktu widzenia ofiar, czyli chcemy mówić o wszystkich więźniach z każdej grupy społecznej. Jeśli się będzie dało teraz bądź w przyszłości, to o każdym z osobna, żeby przywrócić im ich tożsamość i narodowościową, i osobistą. Jednak nie byłby to pełen obraz, bo wystawa ma też cel edukacyjny, taki przede wszystkim cel edukacyjny, żeby mieszkańcy Jaworzna pamiętali o tragicznej historii tego miejsca. Z tego względu, żeby ten cel edukacyjny jeszcze poniekąd podbić, zastosowaliśmy dodatkową perspektywę sprawców. Proszę tego nie wiązać w żadnym wypadku z jakimikolwiek próbami usprawiedliwienia czy tych czy innych oprawców. Trzeba się skupić natomiast nad przyczyną, dla jakiej, z jakiej utworzyli oni w tym miejscu w tym miejscu obóz. Kończąc już, chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, wszystkim moim współpracownikom, pracownikom Muzeum Miasta Jaworzna, kooperantom, że tak powiem, kooperantom zewnętrznym, którzy działali ze mną przy tworzeniu tej wystawy. Jest to cały sztab ludzi, bez których wysiłków, cierpliwości nie bylibyśmy w stanie na pewno zwiedzać i obejrzeć tego, co dzisiaj widzimy. Serdecznie przepraszam, jeśli o kimś zapomnę, nie jest to działanie celowe, ale postaram się pokrótce przybliżyć osoby współodpowiedzialne za to, co Państwo widzicie. Za projekt i aranżację wystawy odpowiada Marek Żak i dyrektor Muzeum Przemysław Dudzik. Makiety, które Państwo możecie obejrzeć, wykonał Paweł Ogarek. Animacje komputerowe są sprawą działalności duetu Adrian Kramarczyk i Jacek Szołtysek. Opracowanie graficzne tej wystawy wykonał Sławomir Śląski. Nie obyłoby się też bez konsultacji merytorycznych. Dziękuję profesorowi Kaczmarkowi, profesorowi Miroszewskiemu, profesorowi Dziurokowi, doktorowi Setkiewiczowi i całej grupie historyków z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dzięki którym udało się odnaleźć dość istotny i ciekawy zbiór dokumentów. Dziękuję kolegom i koleżankom z muzeum, którzy pracowali tutaj ze mną przy tej wystawie. Jeśli czyjeś nazwisko pominąłem, serdecznie za to przepraszam. W gwoli usprawiedliwienia poproszę Państwa przy wychodzeniu z wystawy o spojrzenie na tabliczkę. Tam są wypisane wszystkie osoby odpowiedzialne za zrobienie tej wystawy. I dziękuję także za inspirację byłemu więźniowi jaworznickiego obozu, panowi Bogusławowi Wincentemu Pyce, którego prosiłbym teraz o zabranie głosu. Krótką chwilę wspomnień, z tym, że nie widzę pana Bogdana.
3: Jest tam naprawdę.
1: To proszę o cierpliwość i będziemy kontynuować.
4: Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy to dobrze słychać. W każdym razie, ja tutaj byłem pensjonariuszem tego obozu przez 2 lata, ogólnie to 5 lat przesiedziałem. Byłem i w obozie w Potulicach, i we Wronkach, i w Katowicach. No i w 89 roku, jak nastąpił przełom, ja zacząłem...

0: No i w tym czasie, kiedy ja zaczynałem działać, to w moich najśmielszych jakichś marzeniach czy wizjach nie było tego, do czego obecnie doszło, że mamy i Dom Kultury imienia Młodzieża Związku Młodocianych Więźniów Politycznych na osiedlu stałym. No i w tej chwili ta wystawa tutaj w muzeum, także to wszystko przekroczyło moje wyobrażenie. No, dziękuję.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za cierpliwość. Zapraszamy do w miarę swobodnego zwiedzania wystawy. Wiem, że przy tym natężeniu, co nas niezmiernie cieszy oczywiście, że Państwo wszyscy zdecydowali się nas odwiedzić. Zapraszam do zwiedzania. Proszę bardzo. Proszę się oczywiście częstować. Na stołach znajduje się catering i katalogi wystawy. Proszę śmiało zabierać, czytać i korzystać z tej wiedzy także w domu. Dziękuję serdecznie i życzę udanego wieczoru.

0: LMFM?
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LMFM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

Ogryj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

0: Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 września septembra w Nowicy bude prochodziła 19. edycja teatralnych stryć Innowicia. Jak każdego roku program podii obnima teatralne spektakli, muzyku, performanse i artystyczne działania. Tegoryczną edycję otworzy 3 września septembra spektakl stand-up siedziacza Zielnik Anna Seniuk. W dalszych dniach publika bude widziła między innymi przedstawienia Teatru Akt, Teatru Mimo, Plemia i Teatru Chorea. W programie znalazły się też koncerty, wystawy, stryczo te działania związane z lokalną spadkowiną. Ważnym punktem sobotniego programu bude spektakl Tre Jabłka, przygotowany Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach. Piesa, jaką napisał Stanisław Biłej, porusza uniwersalne wopросы, wpisujucie ich w lemkiwsko realia. W programie znalazła się też prezentacja obrazu Andrzeja Żgadła Derewce ta stricza poświęcona ekosystemowi Magura. Na wybrane spektakli obowiązują bezpłatne bilety. Detalny program 19 teatralnych stricz Innowicia dostępny jest na sajcie organizatora. W dniach od 18 do 20 sierpnia augusta w Jawirkach wydane były trzy nowe doświadczenia realizowane pracownikami oddzielenia doświadczeń i obróbka zbiorów Małopolskiego Centra Kultury Soku w Nowym Sączu. Badacze obasidowali z żytelami siła, regionalistami i osobami zaangażowanymi w życie miejscowości. Cielu doświadczeń było poznane i współczesne Jawirko. A osobliwo lokalną pamięć, rodzinną historię, dostępność mieszkańców ta zmiana, co prochodzi w miejscowości. Besiedy dotykali też lokalnych zwyków, tradycji i pamięci o dawnych żytelach. Jawirko mają swoją rosyjską minulość. W tym kontekście osobliwy ciekawość od besiedy na temu pamięci o dawnych żytelach. Nadziejemy się, że zebrano przy doświadczeniach opowiadania i materiału dozwolat odkryty też nowe informacje o dawniej i teberyżniej prysutności Rusyniów w prostorii syła i pamięty o nich. Projekt wyła Monika Kurzeja, kierowniczka oddzielenia doświadczeń i obróbka zbirok w jedno z ansamblom pracowników MCK Soku. Zobrane relacje i materiały mają podisosnowane do dalszej dokumentacji sospielnych i kulturowych peremin regionu. Zaczęła się 8. edycja konkursu Turystyczne Skarby Małopolszczo, którego celem jest wyróżnienie ciekawe i wyjątkowe miejsca, podziei te turystyczne atrakcje w regionie. Organizatory akcji zachęcają żytelów Małopolszczo zgłosić swoje propozycje, a wśród nich pewnością nie braknie miejsc związanych z lemkowiną. Konkurs obejmuje 3 kategorii. Miejsce z klimatem, najciekawszy turystyczny szlak, dzieje się, wyjątkowe turystyczne podziei, unikalna turystyczna atrakcja, selsko klimato, odpoczynek blisko przyrody, ta w gostyni, kulinarna oferta. Zgłosite można nie konkretną miejscowość czy atrakcję, ale też szlak podziei czy miejsce odpoczynku. Warto za to podumati, że na lemkowini zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter. Każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 9 września septembra pośrednictwem elektronicznego formularia. Dnes, 1 września septembra, zaczyna się szkolny rok 2023-2027. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Zaczyna się następny rok nauki, nowych doświadczeń i stryczy. Wszystkim uczennikom żyłamy dobrego początku roku, ciekawości i uspiechów, a uczotelom cierpliwości i motywacji do pracy.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dorosła czwarta mgła z po perwi. No i hneska pierwszy den września 2026 roku wisemdesiat sema rycznycia początku drugiej światowej wojny. Jak raz dnes o godzinie 4:45 na Westerplatte w Gdańsku prochodzili upamiętnienia drżawne, na drżawnym riune. No i my pamiętamy, bo jak im już nieraz przy tych datach, kiedyśmy się stryczali w Radiu LM FM, jak im powiedział, pro datu 1 września, początek drugiej światowej wojny, tak trzeba, na żal, podczerknąć, że początek drugiej światowej wojny był tak samo i początkiem kincia dawnej Lemkowiny, bo wojna, choć trwała aż do 45 roku, to takoj przyniosła i zniszczenia na Lemkowinu i w naśladstwie tych powojennych zmin, toho wszystkiego, co się podjało w tej części Europy, w której żyliśmy, żyjemy, no tak i na Lemkowinie. To te zminy, jak znamy, w 47 roku bardzo tragiczne nastąpiły. No ale, drodzy słuchacze, o historii sobie może jeszcze w dalszej części programu dasz to powiemy. No a chciałem jeszcze lem rzeczy, że pierwszy dzień września to 244 dzień wróci i do kincia lisza nam się 121 dni.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiłskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Witaj te po perwi, te perbym chodził się obernuty za wszystkima tyma, co dnes świadkuje te swoje imianiny. No i tak za gregoriańskim kalendarium, kiedy sobie posmotrimy do naszego nowego stylu, jakbyśmy to mogli reczy, tak dnes świadkują tmy dzieńczyma Amon, Anna, August, Michał, Ruta, Sator, Felix, Sixtus. Kiedy sobie posmotrimy do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, dneska swoje imianiny świadkują medzieńczyma Tekla, a z mužských imen medzieńczyma Andrzej, Agapej, Mykołaj, Cypytrym. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnogo i błahe lita wszystkiego, co najlepsze i dla was śpiwanka od Stefana Sztecia.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Dorosła, czy nas dobry odberate, Nadiusia, że hej, i w Radiu Lem FM dobra muzyka zwuczyt. A chociubom lem powist, że dny, na żal, już po wakacjach nam się krótszy roblat, już nam się korczat. Zaraz hiconcia o godzinie 5.49, za hiconcia o 19.20 minuty. Także to den, no, już krótszy na pewno o wiele od tych najdłuższych dni, co zmy male pod koniec czerwca, początkiem lipca. No, ale to był prekrasny czas wakacji i wyste pełno odpoczywali, i wyste pełno wandruwali, i wyste pełno się tiszyli tą naszą krasą, przyrodą, a może i byliście tołdl, albo żyjete na sztoden na Lemkowinie.

0: Doroslače vrtam, guvam, produžame toto naše vysuania. No i teper, dašto by sme sobie može rekli z našeho lemkivského rusinského kalendárium. No i tych dat, ktoré treba by było przypominać, jest może i hidni, ale dnes przede wszystkim w pierwszej czerzi wspominamy 1 września 1939 roku. Był to zaczątek II światowej wojny. Najbliższej wojny w historii świata, w jakiej to wojnie poniosło śmierć najbliższe ludy, kolylem byśmy posmotrili do historii, nikoli nie było aż tak tragicznej podii. Wina trwała takoj czerez 6 rokiu za rachunką, bo aż do 45 roku. No i przyniosła ona też gore i śmierć i tragiczny podii na Lemkowynu. W naśledztwie tego, w naśledztwie II światowej wojny i na Lemkowyni były to, nazwijmy to, pierwsze pereselinia do Radziańskiego Sojuza. Późniejsze to pereselinia na Wekszu Miru w 1945 roku, a w naśledztwie wojny i tego, co się pak podziało, tych zmian, jakie zaszły w geopolityce, no to na żal, jak znamy, nasze dziadowie były wygnane nasilno w ramkach akcji Wisła w 1947 roku. Tak że to dnes to ta smutna rocznica już 87, kiedy zaczęła się druga światowa wojna, zaczęła się, kiedy to Niemcy zaatakowali, przyszli na Westerplatte do Polski i Schleswig-Holstein, to ta szyfa zaczęła strzelać w obroncie na Westerplatte w polskich wojaków. Dalsze możemy wspomnieć na to, że 1 września to taki też początek szkolnego roku i to od roku tak jest, było też i w 39 roku. Tak że dnes w większości dzierżaw świata szkolare piszli do szkół i zaczęli to swój nowy 2026-2027 rok, tak i też i szkolary na Lemkowyni, jak i w czacie lemkiewskiego języka. Tak że pozdrawiamy i szkolariów, i uczytelów lemkiewskiego. Poprawdy dorosła, czy to tyłka, ale jeszcze moglibyśmy wspomnieć na 1 września 1971 roku, to jest data śmierci Desideria Miłego, jaki pomarł w Bratysławii, a urodził się 7 sierpnia 1906 roku w Kijowie na Przeciuszczyni. Był to rosyjski i słowacki malar, grafik i pedagog, sospilny i kulturny dziejacz seret Rusyniu Słowacji. To tylko z naszej dzisiejszej historycznej części, a ja was proszę słuchać dalsze audycje. Trzyświty.
1: Tu Lemkiewskie Radio.
2: Lemfm.
3: Lemfm.
2: Lemfm.
4: Lemfm.

Dorosla čevrtam guvam po prerwi. Teper bym sobie daszto chodził przypomnuty i wam przynachodzi opowisty z toho, co robił czerez wakacji. Ale jak mam być szczery, to bar skoro mi to ty wakacji, to ty litni czas minął. Bo tak, lipec skoro, serpen iż skorszy bym ryuk. No na pewno dużo się działo w naszym lemkiuskim świecie, bo i naszych lemkiuskich podii kus było tych plenerowych i watry i newatry i bilszy i mniejszy podii. Ja może na pewno też potiszyty się i rzeczy, że tego roku dost fajnie wyszła, tak też słuchy ją czuł, takie do nia dotarło, że fajno było na 46 lemkiuski watry na czużyni. Tu się odnoszę kus osobisto, bo i sam jem współorganizatorom tej watry, jaką organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. No i wszystko, co były, to chwalili, że na pewno było lepsze jak po inny rok. A was, słuchaczu Radio LMFM, że nas czujecie, że ste na watry byli, albo ste nie byli, ale chcielibyście być i przynajmniej chcielibyście jakoś się zaangażować, pomóc na buducze, to zaochoczam do tego, żebyście douczali i do riadiu, členiu Stowarzyszenia Lemkiu, ale przy tym i moglibyście się realizować przy organizacji następnej, bo 47. Lemkiuskiej watry na czużyni, jaka bude watrą symboliczną, ważną, bo to bude 47. watra na 80. rocznicę tragicznej akcji Wisła. To już takoj nie onyciły rik, jak znamy, dnes 1 września, także to wszystko beremy się już do tej osinnej roboty, tiż na niewi naszej lemkiuskoj sprawy, tak możemy to nazwać. Dobry, dorosłacze, podążamy dalsze nasze wysłania, to trzy świty, jakie dnes czujecie z Wrocławia, a za mikrofonem jest z wami Seweryjan Kosowski.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę będę praszczał. To była audycja Tri Świty. Jako ste dnes po wakacjach pierwszy raz mogli poczuć w Radiu Lem FM. Dnes pierwszy dzień września i my do was wertamy z tymi naszymi programami. Także to i zaran budu Tri Świty, zaran sreda, także to dumam, że Krakiu się do was wizwę. A w piątniciu będzie Demko Trochanowski z Podwarszawskiego studia. No ale jeszcze po drodze mamy czetwer i w czetwer też budu z wami. Ja, znaczy się studio w Wrocławiu. Okrem tego wszystkie inne programy, jakie wse w Radiu Lem FM sud, taki to wertat na tot osinni czas. Tu poklasz to bez zmin, tak że to bilsza możu rzeczy. Kraśnie wszystkich proszę, budte w jedno znamy i do striczy już nie odoła. Majte się szumni, dobranicz. Był z wami Seweryjan Kosowskiej.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lem kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Anna Orbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM